0: Radio Vladimirci 89,5 MHz.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.